abantu banagona kukwata ebizina kulumalera omwayaji oye okyobutwa segitana kukwata kwati abantu baneka.